wamina nasa atemu bantu mulimwera ekikacha wachaba antu ekirala man yujadilu billahi bighairi ilmin abawakana ne bakuba katonde ekifuba naye nga bawakana nga tebaina kumanya kwa nkomeredde okulabika nti nno baina we bajja wala hudan tebaina bulungamu kikuwakana kwabwe bakujja mu bulungamu wala kitabin munirin tebaina kitabu kibamulisiza mazima nti ddala bivogera babijja mu kitabu ekyaviri Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bivogera nti mwe babijja.